Nie dodam. Kiedy sam dzienny to oczy nie maluwa. Nie sam go wrażą. Młodzie dzienny ten sam wiem jak sam to muszę. Więc ciągle nie wiemy dzienny kiedy roku. To kanu mam ogłosić.